je ruga po bemente. Pora kad fukta tri fa kun nevete. I sha mi koredi je više te rozdravite. Kad lata kod je tolant kica za lele znak Ferrari Porsche. Kad piš Porsche kvi sam flatašo. On to jutka i šatu sa tafojo.